0: nie chce wracać do domu. Nie chce tu być, chce do mamy.
1: Kto to mówi?
0: Możecie iść z mojego pokoju, kłócić się gdzieś indziej.
2: Księżniczka przyszła.
0: Ta jasne. Mam tego dość, myślę, że nawet nie zauważę, jak wyjdę z domu. No ładnie tu, ładnie. Mamo, jestem.
3: Aurorka, kochanie, jak się cieszę, że tu jesteś.
0: Też się cieszę, że tu jestem.
3: Chodź, zaprowadzę cię do twojego pokoju. Tutaj jest twój pokój.
0: Dobrze, dziękuję. Wow, jaki ładny mam pokój. Tak się cieszę, że tu jestem. Idę się przebrać. Ładnie, ale może po domu bardziej wygodnie. Tak, będę chodzić do szkoły. Tak, może na jakieś wyjścia. Tak, nie wiem gdzie. O, tak, idealnie do domu.
3: Córecz, o, jak ślicznie wyglądasz. A i zapomniałam tobie powiedzieć, że jutro przyjeżdża moja koleżanka do nas z jej synem się wprowadzić, bo ma problemy finansowe.
0: Dobrze, mamusiu. Dobra, idę już spać. Mama coś mówiła, że ktoś przyjedzie się tu wprowadzić. Mam nadzieję, że miły będzie. Dobra, muszę się pomalować. Dobra już, jak pięknie wyszło i super duper kosmetyki tu mam. Hejka, mamo.
3: Aurora właśnie. Miałam cię wołać. Zaraz przyjedzie ta moja koleżanka i jej syn. Bądź zaraz przed domem, dobrze?
0: Okidoki. Jeju, ciekawe, czy ten syn tej mamy koleżanki. Chociaż będzie miły.
4: Dobra, Rora. Zaprowadź Noacha do pokoju, ma tam obok ciebie.
0: Okej, to chodź.
4: Mam nadzieję, że się dogadają.
5: Ja też, ale wiem, że Noah nie lubi poznawać nowych osób, więc może być problem.
0: A więc to twój pokój, a i jeszcze o godzinie...
6: A weź wywalaj już.
0: Okej.
6: Co za Kasti?
0: XDD dziwny jakiś, o już 16 idę się szykować. Co by tu ubrać? O, myślę, że super. Poprawiamy makijaż. To teraz czekamy.
4: Idę jeszcze po Noacha i jedziemy. Noa, chodź, jedziemy.
6: Idę i gdzie jedziemy? Jestem...
4: Wywiozłam was tu po to, żebyście się poznali i polubili. A ja spadam, pa.
0: No, chyba żarty jakieś. Chodźmy zobaczyć środek.
7: Z tobą nie idę.
0: Okej, to pa. O, chcę tu pokój. Idę się przebrać. Zmęczona jestem, idę się zdrzemnąć.
6: O, tu chcę pokój. Mam pomysł, robię imprezę.
8: No, co tam, stary?
6: Dawaj, zwołuj wszystkich znajomych i wpadaj na adres. O, wow, ale super.
9: Dołodzi, edzimy szukać Noacha.
8: Stary, weź się naucz polskiego. Nie wiem, co gadasz. Chodźmy szukać Noacha.
10: Ale zajebista chata.
6: Hello, Morty.
9: Robimy imprezę.
6: Nie wiem, co mówisz, ale robimy imprezę jak coś.
11: Oh, się pierdol.
12: A tobie co?
6: Jak wybiegła z tej wody jak poparzona.
0: Debil, debil, debil, debil, debil, debil, debil, debil, debil, debil, debil, debil, debil, debil. Co za idiota, muszę się przebrać. No już idę na hamak. Ale tu ładnie.
13: No co jest?
0: Elo, chciałam dodać na szybko, że wołam poprzez polubienie komentarza. Więc jak polubię wasz komentarz, to znaczy, że jest kolejny part, dzięki i miłego oglądania. Nie wierzę. Ja ci zaraz kładam, ha ha ha, ty srako. Ała k***a.
6: Ludzi.
0: Ale to nawet ludzie nie byli, to Shimmer and Shine.
6: Dobra, wracamy do domu?
0: Tak, z chęcią wrócę do mamy.
4: Bla bla bla, bla bla bla bla bla.
0: No siema, wróciliśmy.
3: Oż styku.
4: Dobra, my lecimy. Dzięki, że przetrzymaliście nas jak ogórki kiszone w słoiku, ale my już idziemy do domu na piechotę, bo auto do rowu wpadło, pa!
0: A, okej.
7: Okay. Emma, no to no. To by było chyba na tyle. Ze tymi tam dwoma nie mieli kontaktu, bo oni telefony do rowu wyrzucili. A mama Rory i Rora żyły długo i szczęśliwie. Pech.
4: Hejka, córeczko.
0: Hej, mamo.
4: Wiesz co, wylatuję do mojego boja i będziesz musiała polecieć sama do taty.
0: Wow, świetnie, ale mam tu przyjaciół.
4: Trudno, sama tu nie zostaniesz.
0: Idę się pakować. No świetnie, mama mnie zostawia. Jeszcze ja najbardziej aspołeczna osoba, jaką znam, ma sama. Polecieć do ojca i braci, których nie zna. Dzwonię do Aurory.
12: Hejka, Izabela.
0: Hej, Rora. Chcę cię tylko poinformować, że wylatuję do ojca i braci niestety.
12: O nie, no to powodzenia, pewnie się kiedyś jeszcze zobaczymy.
0: No pewnie tak, dobra papa misia.
12: Popatki.
0: Dobra, idę się spakować, jutro wylatuję. Gdzie ta walizka? I tu jest... Kurde no...
13: Ała...
0: Co za gówno? Co jeszcze?
13: Moje mgiełeczki.
0: No i wszystko się pięknie zmieściło.
13: O mękie palnione.
0: A idę spać, bo jutro muszę wcześnie wstać. No nie, ja chcę spać, ale nie mogę, bo samolot mi ucieknie. Idę się przebrać, bo wyglądam jak żul jakiś. Ale dziwnie jakoś. Dobra, szybko, bo muszę się z mamą jeszcze pożegnać.
5: Hej, córciu, pięknie wyglądasz.
13: Mój iPhone.
0: A no tak, dziękuję bardzo. Dobra, pa mamo.
5: Pa Izabel.
0: Teraz trzeba czekać. Oto już.
8: Sorry, ale tak drzeć mordy to chyba już nie musisz.
0: A spadaj.
8: Okej, pa.
0: I gdy co to miało być? Idę już.
13: No chyba żart.
11: Oh no.
0: W końcu. Dobra już.
14: O, Izabela.
0: Hej.
14: Chodźmy. Chcę cię tylko poinformować, że uważaj na Charlisa, ale on jest niemiły, więc się tym nie przejmuj.
0: Dobrze, dziękuję, że mi o tym mówisz.
14: To nasz dom, wiem, że jest on duży, ale na pewno szybko się w nim odnajdziesz.
0: A gdzie tata?
14: O, z tatą się tak szybko nie zobaczysz, bo jest zapracowany.
8: Oż ty śmierdzielu.
11: O no.
0: Aha, no, Siriu.
15: No to ja może zaprowadzę cię do twojego pokoju.
0: No spoko.
16: No to niezłe przywitanie, siostry stary.
8: Dobra, japa. Ja idę.
15: A więc to twój pokój. Jak coś to jutro. Twój pierwszy dzień w nowej szkole. I nie stresuj się. Jak coś to jesteśmy uznawani za mega bananów. Więc się tym nie przejmuj. I jak coś to się pytaj. A no i jak ktoś ci będzie dokuczać, to mów. To go wyjaśnimy.
0: Dobrze, dziękuję.
15: To ja lecę. Jak coś, to mam pokój naprzeciwko.
0: Fajny, mam pokój.
14: Masz tu twoja walizka?
0: Dzięki. Idę się przebrać, bo wyglądam bardzo źle. Może być i tak to tylko do domu. Idę się wykąpać, bo jutro muszę wcześnie wstać. Jak zajebiście, że mam swoją własną łazienkę w pokoju. Jeszcze zęby umyć. Dobra, idę spać, tylko muszę budzik ustawić. Jeju, muszę iść ogarnąć, bo wyglądam, jakby mnie tir przejechał. Ale co ja mam ubrać? Od już wiem. No tak, basic, ale do szkoły może być.
15: Izabela!
0: No już idę, no.
6: No w końcu księżniczka przyszła.
0: No, super, nie?
6: Nie wiem, po co ty tu jesteś?
0: Ale ja też nie wiem, nie chcę tu być. Okej.
6: Dobra, jesteśmy.
0: Hejka, wiecie może, gdzie jest klasa 1C?
17: No, elo, to my ty nowa, tak?
0: Tak.
18: Hejka.
0: Hej.
18: Dzwonek, chodźmy.
17: Serio masz na nazwisko Berton?
0: Uta i Sybilla Bytyn.
18: Jest taki jeden, co mi się podoba. I on ma tak samo, na nazwisko.
0: Serio, to mega dziwne.
18: No.
0: To mega dziwne. Dobra, ja lecę już. Jak coś, macie mój numer, więc możecie pisać lub dzwonić.
18: Tak, pa.
17: Pejpa.
6: No i się rzuciłem na niego. No co, no XDDD.
19: Nie no, kocham twoje podejście.
0: Mam to rodzeństwo, nawet nie wiem, jak mają na imię. O, ktoś dzwoni. Jakiś numer odbiorę. Hello.
20: Ja, Grace, idziesz z nami. Dzisiaj do parku, a później to nie mówię, na razie.
0: Hej, tak, oczywiście, że z wami wyjdę.
20: Oki to w parku o 18.
15: Isabel.
0: O, co znowu?
21: Chcemy ci się przedstawić, czy coś... Ja jestem Filip, ten obok to Arthur. Ten czarny to Charles. Ten obok to Connor. I ten ostatni to Mason. A i jeszcze wiek. Ja mam 16 lat. Arthur też 16. Charles ma 18. Connor 19. I Mason ma 17.
0: Oki, jak już pewnie wiecie, jestem Isabel i mam prawie 16 lat. A i jeszcze mogę dzisiaj wyjść z koleżankami?
15: Tak, ale wróć o przyzwoitej godzinie.
0: Okej, o 18 wychodzę. Muszę się odwalić, to nie. Podobne do mnie, że wyglądam tak. Jakoś, tak zwyczajnie. Wiem, pofarbuję włosy. No i teraz mi się podoba. Muszę już iść, bo się spóźnię. Wychodzę.
6: Niby gdzie?
0: Do parku.
6: Ha, ha, ha. I ty tam pieszo. Chciałaś iść?
0: Tak.
6: Chodź, zawiozę cię. Wiesz, przepraszam, że jestem taki niemiły, ale...
0: Okej, dziękuję bardzo.
18: O, hejka, jak ślicznie wyglądasz, Isabel.
0: Dziękuję bardzo.
17: Dobra, idziemy, laski.
0: Ale gdzie? O!
17: Zaraz przyjdzie Daniel.
0: Tato, super.
14: Elo z Jomalki, chodźmy.
0: Tak właściwie to, gdzie my jesteśmy?
18: W nielegalnych wyścigach?
0: Chyba nas tu nie powinno być, co jak przyjedzie policja.
7: To nie dramatyzuj już, tak?
17: Rel Danielek.
7: Startuje Connor Burton i Alexander Taylor. 3, 2, 1, start.
0: Connor?
7: O, Connor!
18: Dawaj, Connor.
7: 15 lat.
18: Ej, robimy matching na 3 osoby.
22: Jasne.
23: A co ze mną?
22: Nic nie masz, Robux, nie masz matching.
23: Aha, no okej. Aha, zostałam sama. Wiem, kupię se Robux i zmienię nazwę skina, no i zepsuję im tą przyjaźń. Robux. OMG, jaki śliczny. A no jeszcze głos.
18: O, taki chyba git będzie. Dobra, idziemy.
22: Opatrzcie, ktoś przylazł. Dobra, idę do tego no name. Hej, chcesz na grupę?
18: Jasne.
22: No okej. Okay. No i super, a teraz idę na grupę.
5: Ej, ale nie dziwne jest to, że miała nazw znajomych?
22: Jezu, Niki, nie bój dupy, jak miałyśmy 5 lat, to ja zapewne dodałyśmy do znaj.
5: Chwila, ale ja mam na imię Zosia.
22: EXDDD.
18: Ej, Zosia, chodź na priv.
5: No czego chcesz?
18: Musisz wyżulić od nich 10 000 Robux, zdać mi je i odejść z grupki, a jak tego nie zrobisz, to pożałujesz.
5: Wiedziałam, że to ty, nubie, będziesz chciała się zemścić, ale spoko, on ci nie uwierzą.
18: Masz to zrobić, a inaczej nagadam im takich rzeczy, że cię znienawidzą.
5: Ale czemu...
18: Bo nie madzę mu. No dobra, widzę, że za trudne te zadanie, więc nagadam im, że mnie wyzywałaś, a ty ani mru mru.
22: Co was tyle nie było?
18: Nic, po prostu Zosia kazała mi odejść, bo jestem grubą świnią itp.
22: Aha, naraz, Zosia.
18: Nara. Scarlett, chodź na priv. Naprawdę? Nie, ale spróbuj to wygadać. Nikt mnie tu nie lubi. Teraz Niki mnie wyzywała od dobrze wiesz czego. Nie.
22: Niki taka nie jest.
18: Uff.
22: A ty spadaj, tylko przyjaźń chcesz zepsuć.
18: Dobra, przynajmniej dzięki niej możemy przyjaźnić się we dwójkę, a nie...
22: Norel.
18: Ej, chwila, ktoś mi coś napisał. Pożałujesz? No co XD? Dziś o 23:23 nie śpi? Pożałujesz, zobaczysz, karma cię dopadnie? Dobra, boję się.
22: No i co tam? Kto pisał?
18: Skar, nie wypowiadaj mojego imienia. Boję się, Scarlett.
22: Nie mów jej imienia.
18: Czemu?
22: Skoro wysyła ci wiadomości, nie mów mojego imienia, to...
18: Ale ona właśnie wysyła, powiedz moje imię.
22: To tym bardziej nie mów jej imienia.
18: Ale ona mi spami ciągle. Czekaj, co jest? A.
22: Niki, Niki, gdzie jesteś? O nie, teraz mi spami. Nie no, super to wszystko, przez Scarlett. No nie.
1: Na kanale Plotkarsa.
5: A dziś pogadamy o nawiedzonym imieniu, czyli o imieniu Scarlett. O nie, nigdy nie mów tego imienia.
1: W wiadomościach.
18: Nawiedzone imię, dwie osoby zaginęły, wymawiając te imię, a jedna osoba miała na sobie klątwę. Uważaj na siebie, zaginęły Niki, Suzy i nasza plotkarsa Amelia.
22: Pomocy! Nie.
23: Ej, dawać zagramy w obę.
8: Okay. Dobra.
18: Ale to jest obi dla czterech osób. No nic.
22: Hej, czemu nie dołączyłaś?
18: Bo to obby dla czterech osób.
6: Hej, czemu ty, Ami, wyszłaś, a Nadia nie dołączyła?
22: Bo to obby dla czterech osób, a nas jest pięć.
6: Dobra, to może zagramy w triplay Robi.
22: Okej. Okay.
2: Po dwóch godzinach grania!
23: O, hej, Bartuś.
6: Nie nazywaj mnie tak, no na mnie...
23: Aha, lol. Dobra, zamknij się.
6: Sama się zamknij.
22: Halo, Nadia?
18: Co tak nieco? I co?
22: Nic.
18: Okej. Okay. Ami, chodź na priv.
6: Ślicznotki przodem.
23: Ach, dzięki. Ale nie mam po co gadać z Ami.
6: Jezu, nie do ciebie, mówię zrozum.
18: Dobra, po prostu zakochałam się.
6: Wygadał się i...
22: No, ona tak jakby też... No to wiesz, co musimy zrobić.
6: Co wy robicie, debit?
23: Bartus, wszystko okej? Okay?
6: Nie.
2: Dwa dni później!
18: O Jezu, nie ta grupa.
22: Nie, Nadia, zaczekaj.
18: Dobra, nara.
6: O, siema! No hej.
9: Wiem, że to dziwne, ale nie masz psychy poderwać Nadię.
6: Nie, nie mam, ale mam psychę. Naprawić naszą przyjaźń, bo przez was mnie nienawidzi. Nadia.
18: Czego?
6: Niczego. Sorry.
18: Ale ty nic nie zrobiłeś? Halo. Aha, no dobra.
22: Nudi. O, jak fajnie, akurat się nudziłam.
18: Hejo.
22: Gramy w Brookhaven?
2: Każdy powiedział ok! W Brookhaven!
22: To ty nie kochasz już Alexa.
23: No kocham, ale on mnie nie...
6: Boże, nie, ja stąd idę.
23: Dobra, jednak nie kocham Alexa, wolę Stasia. Stasiu, robimy matching.
9: No okej.
18: Okay. Ej, a on nie ma na imię Bartek?
22: Anurel X Dede.
18: Dobra, to ja idę po Bartka, bo musi on zobaczyć ich matching.
6: No co? O Boże, nie, ja idę.
5: O hej.
6: No hej.
5: Chcesz się zapoznać?
6: No okej.
5: Okay. Jak nie jesteś zainteresowany, to powiedz po prostu nie.
6: Nie no, w sumie to szukam. W sumie to nawet dziewczyny szukam.
5: Jestem chętna?
6: Nie no, sorry, ale ja cię nawet nie znam.
5: Ano, tak, nazywam się Iza, możesz mówić Izunia. Mam 17 lat, no w sumie to szukam chłopaka w podobnym wieku.
6: Bartek, 17 lat, no i szukam dziewczyny.
5: Może to jakiś przekaz? Skoro ty i ja szukamy drugiej połówki.
6: Moim przekazem jest nad nie, ona mnie nie chce.
5: Co?
6: W sumie to podobasz mi się.
5: Nie, sorry, ale jeśli to dla ciebie tylko zaba.
6: To moja ex była po prostu tęsknie za naszym związkiem.
5: A okej.
18: Okay. Ej, Bartek, Bartek. A, sorry, to ja idę do Ami.
6: Nie zaczekaj.
5: Ała.
18: Co?
2: Ja pocałował Nadię!
18: Co ty robisz, debilu?
5: Czyli jednak wolisz swoją ex od nowej dziewczyny.
18: Ex?
5: No tak mi powiedział.
18: Nie no, ty jesteś na serio debilem, żeby zdradzać nową dziewczynę, z którą poznałeś. Się dwie minuty temu i jeszcze nazwać swoją przyjaciółkę ex, jesteś okrutny.
6: Przepraszam cię.
18: Idź se do nowej dziewczyny, a ex zostaw.
6: Kocham cię.
18: Ja ciebie kochałam, ale najwidoczniej jesteś na to za młody. No ogólnie masakra...
6: Hej.
18: A mi gramy w obby?
22: Oki.
23: Alex, chodź na priv.
6: Jaki Alex?
23: I Bartek.
6: Nie.
10: Ja nie wierzę, ty chcesz ze mną...
3: być, czy to tylko zabawa?
23: Chcę z tobą być... Co to było?
3: Ja nie wiem, na serio. Wydaje mi się, że ty jesteś ze mną, żeby Nadia albo Bartek tobie zazdrościli.
23: Co?
3: Wiesz co, to koniec z nami, a ten matching był okrutny.
2: W Brookhaven!
18: Co, już się nie kochacie?
23: Skoro zerwał, to najwidoczniej nie...
18: Sorry. Hej, wiem, że to dziwne, ale chcecie się zaprzyjaźnić?
2: Każdy powiedział okej!
18: Szept Ami, bo ja się boję, bo ja kocham Bartka nadal, a czuję, że ta typiara go poderwie.
22: To zagadaj.
18: Amelka.
22: Sorry.
18: Ale on mnie nazwał ex. O Boże. Dobra, idę.
4: Stara, to jest mój chłopak.
18: Co?
4: No tak...
22: Na serio?
4: Nie...
22: Debilka.
4: A teraz macie złączyć mnie z Bartkiem.
23: Aż dziwne, że to mówię, ale on miał być mój. Ale przestało mi zależeć, bo zakochałam się w Stasiu. A on miał być Nadi, więc spinkalaj.
3: Niunia, chodź na privy.
23: Po pierwsze nie Niunia, po drugie czego?
3: Musisz mi powiedzieć, co chciałaś od Bartka, co z tobą zerwałem.
23: Chciałam powiedzieć, że źle postąpił.
3: Naprawdę przepraszam, kocham cię.
23: Sorry, ale pomiędzy nami zostanie tylko przyjaźń.
3: Nie, proszę.
10: Amelia wszystko mi powiedziała. Ja cię nawet nie znam, debilko.
4: Debile. O, hejka. O Boże, przepraszam.
2: Trzy dni później...
18: Bartek! Bartek!
10: Co?
18: Masz powiedzieć grupce, że mnie już nigdy nie zobaczą. Bo odchodzę. Mam już 18 lat i znalazłam miłość życia.
10: Żart, co nie?
18: Nie.
10: Nie proszę.
18: Nie popłacz się i pamiętaj. Może spotkamy się za kilka lat, ale na razie to koniec nas. I grupki, jeśli chodzi o mnie...
10: Myślałem, że pomiędzy nami było coś więcej niż przyjaźń.
18: Nie, Bartek, nic więcej nie było oprócz przyjaźni.
22: Ej, dobra, debile, zamknijcie się, dodaję swoją przyjaciółkę.
12: Nie.
18: Witajcie, królowa przyszła.
12: Nie no, jakiś pierwszy lepszy casti.
18: Zamknij mordę, robimy face reveal. A więc mam na imię Michalina, mam 17 lat. I to ja...
12: Casti jak casti, okej, myśli. Jakiś śliczny ten casti.
8: No,
18: śliczna.
12: Teraz ja mam na imię Alex, mam 18 lat i to ja...
18: Cudny, znaczy okej.
8: Okay. Mój brachu.
22: No okej, okay, ale ładniejszy mój niuniek. Mam na imię Lia.
8: A ja Max.
22: Mam 17 lat.
8: A ja 18. I to my...
18: Śliczni.
12: Mój brachu, a ty, Lia, dupy nie urywasz.
22: Nawzajem. Ej, może nocka u mnie, w piątek?
12: Ojoj, nie mogę, co za przypadek. Hehe, muszę tej siostry pilnować, tak. Tak? Tak.
18: Ej, dodaj ją, chcę ją poznać.
12: Nie, sorry, nie lubi takich brzydali jak ty. No i kolejny raz z relowalem. Myśli, co ja robię, przecież ona mi się podoba.
22: Alex, czemu to robisz?
12: Nie wiem, mam jakiś problem, bo ona mi się podoba. Ale słowa z moich ust, nie wiem, są jakieś o wiele, wiele inne. Moje serce czuje coś innego, co mówią usta.
22: Dobrze, że to nagrałam. Misia, chodź na priv.
18: O, moje sigmy są aktywne, dołączam do nich. Hejcza.
22: Hey yo.
12: Casti.
3: Prel.
18: Ukatrupię cię.
22: Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość.
24: Michalina.
18: Skarbie.
24: Priv teraz.
18: Ja PD z nim to jak w więzieniu.
12: Współczuję, mała XDDD.
18: Debil.
12: Idę zmienić skina kastraty.
18: Wykastrowany kastrat. No nic.
22: Dobra nocka u mnie, o 19 zapraszam, pójdziemy na kluby. Tylko bez ciebie, Stasiu.
24: To Misia nigdzie nie idzie, prawda, Misiu?
18: Idę, odczep się ode mnie.
8: Nie szykujesz się?
18: Która godzina? Dzięki, a teraz wynocha. No i co szybki makijaż. I no, albo dobra, nagram Get Ready With Me. Hejcia, Get Ready With Me na nockę i kluby.
2: Po 20 min anateosem!
8: Micha, jedziemy.
22: Chodźcie.
8: Miśka, chodź.
18: Czekaj.
25: Dawno nie grałam w Robloxa. Może pogram sobie w jakieś MM2?
2: Także!
22: Hejka, chcesz do nas na grupkę?
25: Hej, w sumie czemu by nie?
22: Oki, to już cię dodaję. Siema, mogę dodać nową osobę na grupkę?
8: Jasne. Spoko.
2: Gracz Mloda Wariatka dodała na grupę gracza, nie podskakuj!
25: Siema wszystkim.
22: Hejka.
10: To może przedstawmy się i zróbmy face reveal.
25: Może być.
18: Dobra,
25: ja zaczynam. Nazywam się
8: A możesz
25: M.
8: Możesz jej nie przerywać, była pierwsza.
25: No i co z tego?
8: To z tego zaczynaj ty, nowa.
25: Nie no, dobra, niech zacznie luz. Ja jestem Emilka i mam 14 lat, a to ja. Śliczna.
22: Ładna.
25: Chłopaki, a wy powiecie, że ja ładna.
11: Spoko.
8: Brzydka nie w moim typie?
25: Naprawdę. Tylko tyle i tak okropnie.
11: Dobra, zamilcz teraz ja. Jestem Dawid, a to ja...
8: Bratku...
25: OMG, Jackie Hot. O, ja, hadaś.
11: Dobra, weź ogar.
22: Boże, jaki piękny Harmy Out. Znaczy taki se...
0: Tylko Barca.
11: Co?
0: Tylko Barca.
11: 15 Lig Mistrzów.
0: Jedyna wymówka.
22: Dobra, przestańcie teraz, ja jestem Zuzia i mam 16 lat, a to ja...
0: Boże bogini, wyjdź za mnie.
25: F?
8: Piękna.
11: Jagitkit.
0: Dobra, ja jestem Klaudia i mam 16 lat, a to ja...
22: Piękna misia moja.
25: Weź schudnij, bo aż mi się telefon ciężki zrobił.
0: Okej.
8: Okay. Weź się zamknij, Emilka, w ogóle kto jest za tym, że ją wywalamy?
25: Ja. Co? Nie możecie mi tego zrobić.
2: Młoda wariatka usunęła gracza Emisia Kotku 2 z grupy.
8: Ej, dobra, bo ja się jeszcze nie przedstawiłem. Jestem Marcel i mam 17 lat, a to ja...
11: Mój ziomo.
22: Ładny.
0: Ty, no spoko, spoko.
22: Ej, może zróbmy konkurs. To najlepiej zaśpiewa i ten, kto wygra, dostaje 50 dych od każdego blikiem.
2: Każdy powiedział tak.
11: Dobra, to ja zacznę.
13: Cause I'm in love. You see me going back. Cause I've been searching and searching and calling, calling and calling, but you never come back to me. Cause I'm in love. You see me going back. Then you say you're going back.
2: Wszyscy biją brawo!
22: Wow, nie wiedziałam, że masz taki talent.
8: Stary, wiem, że ładnie śpiewasz, ale aż tak?
0: Omgie, masz mega piękny głos.
8: To teraz ja.
16: Yeah, yeah, yeah, yeah. I might link my ting from barking. 7 AM in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring.
2: Wszyscy ślicznie!
22: Uki, to ja teraz.
19: You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it.
0: OMG, mega podobna do twojego życia.
22: Tom.
8: Pięknie.
11: Boże, idź na piosenkarkę, będziesz bardzo popularna i miliony będzie przychodzić na twoje koncerty.
22: Weź przestań, bo się zawstydzę.
0: Dobra, i ja...
20: Want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the...
2: Wszyscy powiedzieli, że pięknie. Było głosowanie i wygrała Zuzia.
0: Ej, mogę dodać mojego chłopaka do grupy?
22: Słowie. Jasne.
2: Nie podskakuj, 15 dodała gracza Max DT34.
21: Siema, wszystkim od razu się przedstawię i zrobię face reveal. Także jestem Alex, mam 18 lat, a to ja.
2: Wszyscy ładny oprócz Klaudii, bo powiedział piękny, śliczny itp.
0: Ej, Alex, możemy na po...
21: Oczywiście. O co chodzi?
0: Pamiętasz, jak ci mówiłam, że miałam brata i on zaginął?
21: No pamiętam.
0: Miał na imię Marcel i był brunetem, a ten Marcel wygląda identycznie.
21: Też to zauważyłem. Mam jego zdjęcie w galerii. W sensie twojego brata. Ale nie masz dowodów.
0: Dlatego muszę je zdobyć.
21: Jak chcesz to zrobić?
0: Wróć na grupkę, a zobaczysz.
2: Na grupce!
0: Już jesteśmy... Ej, a tak w ogóle robimy jakąś nockę?
21: Spoko, a może przyjść moja 16-letnia kuzynka?
0: Jasne, to co jutro u mnie... Jak coś, to chata wolna, bo rodzice wyjeżdżają w sprawach biznesowych.
2: Wszyscy powiedzieli spoko i podała im adres. Następnego dnia...
18: Kurde, gdzie jest ta ulica, nie mogę jej znaleźć. Zadzwonię do niego.
8: Halo?
18: Ci dam halo zaraz, gdzie ten dom jest.
8: A gdzie jesteś?
18: W tym parku, gdzie fontanna jest.
8: A, to jak wyjdziesz z tego parku, to przejdź przez pasy, skręć w prawo, idź prosto i potem w lewo, tam są domy i znajdź z numerem.
18: Dobra, dzięki, pa.
8: Hello.
18: Widać, że humor mu dopisuje aż za bardzo.
2: Po domu!
18: Już jestem, chyba dobrze trafiłam?
21: Tak.
18: Dobra, przedstawię się, jestem Majta i mam 17 lat.
0: To ty jesteś kuzynką Maxa?
18: Tak.
0: Robimy jakąś imprezę czy coś?
2: Wszyscy są za!
0: Okej, okay, to ja z Majtą i Marcelem przyrządzimy przekąski, a wy idźcie do sklepu i kupcie tylko hazelrugie.
11: Okay. No dobra.
0: Ogólnie chciałam z wami porozmawiać, dlatego ich wysłałam. Dlaczego jesteście do siebie podobni?
18: Nie wiem, dlaczego pytasz?
0: A tak po prostu. Nieważne, chodźmy do kuchni.
8: Nie uważasz, że zachowuje się dziwnie?
18: No trochę to zauważyłam.
8: Myślisz, że ona coś ukrywa?
18: Uważasz, że jest podejrzana po jednym zdaniu? Chodźmy do kuchni.
2: W sklepie!
22: Kurde, nie mogę tych chipsów dosięgnąć.
11: Podam ci...
1: Proszę...
2: Patrzą sobie prosto w oczy!
21: Ej, widzieliście może? Chyba przeszkadzam, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego w sklepie.
1: I nie podawałem jej tylko chipsy.
22: No dokładnie. A tak w ogóle chyba mamy już wszystko?
21: Tak więc chodźmy do kasy.
25: Ej, ja już idę spać, bo mi się spać chce.
21: Okej, to dobranoc, kocham cię.
25: Dobranoc, ja ciebie też? Kurde, chce mi się pić, jeszcze pójdę się napić.
18: Hej, Marcel.
8: Cześć, nie wypiłaś za dużo już?
18: Nieprawda. A tak w ogóle to muszę ci coś powiedzieć, bo ja się w tobie zakochałam.
8: Ale znamy się dopiero jeden dzień, a ty mi się nie podobasz. Jesteś jako przyjaciółka dla mnie, ale nic więcej.
18: Aha.
8: Idę się położyć.
18: Boże, co ja narobiłam? Teraz nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Muszę to jutro odkręcić.
25: Dobywam coraz więcej dowodów. Z jednej strony dobrze, że się w niej nie zakochał, bo mogłoby mi to utrudnić zdobywać dowody, ale z drugiej żal mi Majty, że ją tak potraktował. Dobra, idę do salonu zobaczyć, co robią. A Alex, Zuzie?
21: Klaudia, to nie tak.
25: A jak?
21: Ja nie chciałem, tak jakoś wyszło, naprawdę.
25: A ty, Zuzia? Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką.
22: To moja wina po prostu.
25: Nie tłumacz się. Max między nami, koniec.
21: Mysza, poczekaj. Zadowolona jesteś z siebie?
22: Boże, co ja zrobiłam? Rozwaliłam związek mojej przyjaciółce. A to tylko dlatego, bo się zakochałam. I potrzebowałam miłości. Ale nie od mojego crusha.
1: Co ty mówisz, kto jest twoim crushem?
22: Mówiłam, kto nim był, ale i tak nie znasz.
2: Następnego dnia, gdy już wszyscy wrócili do siebie!
22: Ej, ogólnie dodam Majtę na grupę.
18: Siema.
21: Skoro dodajecie, to ja dodam moją dziewczynę.
25: Już sobie pocieszycielkę znalazłeś?
18: O co chodzi?
1: Zerwali.
8: Ko? Nie wiedziałem, że do tego dojdzie.
18: Z jakiego powodu?
25: Nie chcę o tym rozmawiać teraz.
8: Dobra, to dodawaj.
7: Cześć, jestem Kira.
22: Sorry, ale opuszczę tą grupę ze względu na dobro innych.
1: Co? Ale co ty mówisz? Potrzebujemy cię...
25: Ja jej nie potrzebuję.
1: Dlaczego dla niej taka jesteś? Ona też ma uczucia, wiesz?
25: Super, ale gdy całowała się z Aleksem, to ich nie miała.
22: Wybacz mi, Klaudia.
25: Za późno, lepiej smykaj z tej grupy w podskokach.
2: Gracz młoda wariatka opuściła grupę!
1: Wiesz co? Myślałem, że masz serce, a ty go nie masz.
25: To ona go nie ma.
1: Gdybyś ją wysłuchał...

0: czekaj, ktoś mi puka do drzwi, zaraz oddzwonię.
1: Okej.
2: Godzinę później!
1: Kurde, długo nie dzwoni.
3: Może powinienem do niej napisać.
1: Co? Dwa nieodczytane wiadomości? Kto ją mógł porwać? Dobra, nie ma czasu, jadę tam. Pojadę po drodze po Majtę, niech mi pomoże w razie co.
2: Halo, czego o tej porze?
1: Słuchaj, jadę po ciebie, porwali Klaudię, opowiem ci w aucie, zbieraj się.
2: Dobra, już się zbieram, pa.
1: Pa. Cześć, wsiadaj.
2: Hej.
1: Wzięłaś w razie czego jakąś broń?
2: Wzięłam nerze, bo czego innego nie mam.
1: Okej.
2: A opowiedz mi, jak to się stało.
1: No to zaczęło się od tego, że grałem sobie w Five i ona do mnie zadzwoniła i zapytała mnie, czy u mnie w rodzinie mówiło się o zaginionej siostrze. Ja powiedziałem, że nie i chciała mi coś powiedzieć wprost. Ale ktoś zadzwonił do drzwi i mówiła, że zaraz oddzwoni, ale nie oddzwoniła po godzinie. Widzę, że mam dwie nieodczytane wiadomości, tam mi napisała, że ktoś ją porwał. No i podała mi adres, gdzie jest.
2: O, poczekaj, ktoś do mnie dzwoni. Hello? Sucia, eres tu?
4: Entonces hay alguien cerca de ti, ya que hablamos español?
2: Y así fue como ocurrió la tragedia.
4: ¿Qué pasó?
2: No puedo hablar ahora. Cuando pueda te escribiré, pero en breve Claudia está desaparecida.
4: Bueno, nos vemos luego.
1: ¿Kto to był i dlaczego rozmawiałaś po hiszpańsku?
2: No wiesz, nie mówiłam, bo kogo by to obchodziło, ale mam ojca z Hiszpanii, tam się też urodziłam i... Here, poznałam taką przyjaciółkę, tak?
1: Aha.
2: Mami!
5: Marcel, co z nimi?
6: Co z Klaudią?
4: No właśnie, co z nimi?
1: Majta jest operowana, a Klaudia leży na sali nieprzytomna.
6: Muszę ją zobaczyć.
1: Nigdzie nie pójdziesz nagle. Przypomniałeś sobie o jej istnieniu?
6: Nie mieszaj się, to jest sprawa pomiędzy mną a Klaudią.
4: Nie kłóćcie się, zwłaszcza tutaj w szpitalu. Ja do niej pójdę. Boże, Klaudia, wybacz mi. Pocałowałam go dlatego, bo zakochałam się w Dawidzie i chciałam, żeby on był zazdrosny. Ale nie wiem, czemu akurat jego pocałowałam.
0: Nie musisz mnie przepraszać.
4: Ta Klaudia, ty żyjesz.
0: Tak, ale chciałabym porozmawiać z M, mama M.
4: Klaudia, obudź się. Gdzie jest lekarz?
7: Co się stało?
4: Straciła przytomność.
7: Proszę stąd wyjść.
4: Ale ona będzie żyła?
7: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy.
4: Dawid, ona straciła przytomność.
1: Co, ale o czym ty mówisz?
4: Klaudia obudziła się i powiedziała, że mi wybacza, gdy chciała mi powiedzieć, kogo mam zawołać. Nagle straciła przytomność i lekarka kazała mi wyjść.
1: Uspokój się, uratują ją.
4: Miej rację.
1: Wiem, że to nieodpowiedni moment, ale muszę ci to powiedzieć.
4: O co chodzi?
1: Bo podobasz mi się, odkąd cię zobaczyłem, poznałem, zakochałem się w tobie i to nie żaden wymysł, naprawdę. I chciałbym, żebyś została moją dziewczyną.
4: Tak, to zdecydowanie nieodpowiedni moment. Ale ja też się w tobie zakochałam i tak zgadzam się, chcę być twoją dziewczyną.
1: Jestem wiadomo coś już?
2: Opowiadam mu wszystko!
1: O mój Boże, mógłbym zrobić wszystko, żeby ona przeżyła. Zakochałeś się w niej? Nie, może to nie było widać, bo tego nie pokazywałem, ale zakochałem się w Maicie.
7: Pani Klaudia straciła dużo krwi. Potrzebujemy dawcy. Kto ma taką samą krew jak ona? Ona ma.
1: Ja mam taką samą.
7: Okej, to zapraszam do zabiegówki.
2: Następnego dnia. Marcel całą noc spędził w szpitalu z Zuzią.
7: Dobrze, skoro pan i pani Klaudia jesteście rodzeństwem.
1: Co chwila, nie jesteśmy rodzeństwem.
7: Jak to? Wyniki wskazują, że jesteście rodzeństwem. Dlatego macie taką samą grupę krwi?
1: Nie, nie, to nie może być prawda.
4: Marcel, gdzie ty idziesz?
1: Ja? Jadę do domu, nie zniosę dłużej tych kłamstw wokół.
4: Zadzwonię do Dawida, żeby do niego pojechał.
1: Halo.
4: Halo? Dawid, musisz natychmiast pojechać do domu Marcela. On może sobie zrobić krzywdę.
1: Co? Ale co się stało?
4: Nie mam pojęcia, nie mogę tego zrozumieć, ale dla bezpieczeństwa jego pojedź tam i pograjcie w coś, proszę cię.
1: No jasne, Mysza, już się zbieram i jadę.
4: Oki, dziękuję ci bardzo, pa. Kocham cię.
1: Pa, ja ciebie też.
4: Pójdę do Maity, a później do Klaudii.
2: 3 tygodnie później!
0: Hej, w końcu odebrałeś.
1: Czego chcesz?
0: Chciałam ci powiedzieć, że wróciliśmy do siebie z Aleksem.
1: Okej, co mnie to obchodzi?
0: Słuchaj, wiem, że jesteśmy rodzeństwem, dowiedziałam się niedawno, ale to nie znaczy, że przez to się nie odzywamy.
1: Zrozum to, że jestem w szoku. Nie mogę uwierzyć, że pierwsza lepsza osoba, którą poznałem, nagle staje się moją siostrą.
0: Rozumiem cię, ale ja podejrzewałam, że jesteś moim bratem.
1: Więc dlaczego mi nic nie powiedziałaś?
0: Chciałam ci to powiedzieć, zanim dzwonek do

0: drzwi zadzwonił. Musisz mnie przyjąć jako swoją siostrę.
1: Postaram się, muszę kończyć, chcę coś ważnego powiedzieć Maicie.
0: Okej, pa.
2: Halo, miałam właśnie dzwonić.
1: Maita, bo ja się w tobie zakochałem.
2: Dobry żart, haha. Czekaj, ty nie żartujesz. Dobra, nie będę kłamać, ja też się w tobie zakochałam.
1: To chcesz zostać moją dziewczyną?
2: Tak.
3: Nowa historyjka!
4: Livia!
2: Już idę, mamo? Co się stało?
4: Dzisiaj wprowadzają się mój narzeczony i jego syn.
2: A czyli to już dziś? Mamo?
4: Słucham.
2: Boję się, że oni tylko lecą na pieniądze.
4: Nie martw się.
2: To ja idę do siebie.
4: Okej, za godzinę tutaj przyjdź.
2: Dobrze. Dobra, może posprzątam w pokoju. Tylko jeszcze włączę muzykę.

0: Dobra, to idę. Mamo, nie mówiłaś, że będzie jakaś dziewczyna.
1: No tak, ale właśnie mój narzeczony powiedział, że ma jeszcze córkę.
0: Śmieszne, że zapomniał o własnej córce.
1: Livia!
0: Okej, przepraszam.
1: Przedstawcie się.
0: No to jak już wiecie, jestem Livia i mam 17 lat.
2: Ja jestem Aiden i mam 45 lat.
3: Ja jestem Noah i mam 19 lat.
4: Ja jestem Victoria i mam 18 lat.
1: Służba za chwilę wam pokaże pokoje, a ty, Aiden, chodź ze mną, ja ci osobno pokażę.
2: Już idę, myszko.
3: Szykuję się ciekawie.
0: No wiesz co, niewychowany dzieciak.
3: Coś ty powiedziała? Jesteś młodsza gówniarą. Słyszałaś to?
4: Podziwiam, że się odważyła XD. Już ją lubię.
3: Dziwna jesteś.
0: Kurde, ładny on w sumie. Co ty gadasz, Livia, to jest twój brat, hello. Zadzwonię do Michelle.
5: Hejka.
0: Hej, nie uwierzysz, co się odwaliło? Boże, spokojnie, dziewczyno.
5: Mów.
0: Dobra. A więc do nas prowadził się ten kochać mamy i razem z synem i córką. No to jak ja musiałam dodać swoje, bo to tradycja. I w sumie trochę żałuję, a trochę nie, bo ten syn nazywa się Noah, ma 19 lat i jest mega przystojny i piękny, ale niestety jest moim bratem. I gdyby nie był moim bratem, nie powiedziałabym tak mu niemile, ale cóż, życie to życie.
6: Oh my gosh, Livia girl.
0: Grasz w Robloxa?
5: Pytasz, a wiesz.
7: 2 godziny później!
0: Ej, dobra stara, ja będę kończyć, bo idę się myć i siku mi się chce.
5: Oki papa.
0: Pa. Ale w sumie podobało mi się...
7: Ok, pary rano!
0: Czego?
3: Ty normalna jesteś? O 4 śpiewasz na cały dom?
0: Zacznijcie się przyzwyczajać, misiaczki.
4: Ogólnie jestem wkurzona trochę, ale mega pięknie śpiewasz.
0: Dziękuję. No to możecie już iść do siebie.
3: Kretynka.
0: Coś ty powiedział?
4: Ej, uspokój się.
0: Dobra, możesz iść do siebie, ja już idę spać.
7: Rano!
1: Super, że jesteście. Chcemy wam z Aidenem coś powiedzieć.
2: Dokładnie, wyjeżdżamy na tydzień do Grecji.
1: Walizki mamy już w samochodzie, bawcie się dobrze.
0: Papa, mamuś, kocham cię.
2: A ze mną się nie pożegnasz?
0: Nie.
2: Aha, no okej.
4: Okay. Papa. Ej, skoro rodzice pojechali, to może zróbmy imprezkę?
3: Spoko. Okay.
4: To zadzwońmy do znajomych, a ja jeszcze pójdę poinformować służbę, żeby coś przygotowali.
3: Weź się chociaż raz ładnie ubierz. W sumie tobie to we wszystkim brzydko.
0: Tak, to jeszcze zobaczymy. Pożyczę jakieś ciuchy od mamy i może pofarbuję włosy.
7: 4 godziny później!
0: Co się stało, Michelle? Jesteś cała zapłakana.
5: Chodźmy do twojego pokoju. Boję się, że tu ktoś nas może podsłuchiwać.
0: Jasne, chodź.
4: Ogólnie wiem, że znam się dopiero miesiąc, ale muszę ci to powiedzieć, bo dłużej nie wytrzymam. Zakochałam się w tobie.
8: Wiesz, bo ja chyba też...
4: Więc w czym problem?
3: Victoria?
4: Jezus, czy ty we wszystkim musisz mi przeszkadzać?
3: O czym ty mówisz?
4: O tym, że cały czas mnie kontrolujesz. Mam tego dość, rozumiesz? Koniec z tym, już mi niczego nie zabronisz.
3: Słuchaj, radzę ci się od niej odwalić, rozumiesz?
7: Tymczasem w pokoju u Livii.
5: Wtedy zobaczyłam, jakby chciał ją pocałować, a ja się w nim zakochałam.
0: Jezus, Michelle, nawet z nim nie rozmawiałaś, a już się zakochałaś?
5: Tak, ale widać, że on woli inną.
0: Jeśli do niego nie zagadasz, to dalej będzie wolał inną.
5: W sumie masz rację. To idę go poszukać.
0: Kurde, nie mogę jej powiedzieć, że ja go znam i jest moim tymczasowym popakiem. Nie powinnam jej okłamywać, ale cóż mogłabym mnie znienawidzić. Dobra, idę do gość. Nie umiesz pukać? A tak w ogóle to czego chcesz? Wow, jakby nikt tego nie widział. Dobra, mów o co ci chodzi, bo chyba marnuję czas. I co z tego?
3: Jeśli to zrobisz, pożałujesz tego.
0: O matko, ale się boję. Przypominam, że stoisz w moim pokoju. No i w moim domu. Więc nie obrażaj mnie, bo ty i twój ojciec lecicie na nasz hajs. Wiktoria jest zupełnie inna. Twoja matka pewnie woli się
3: zamknij się. Jesteś wiesz kim, bo obrażasz kogoś rodzinę. To tak samo, jakbym ja obrażał twoją matkę. Weź się zastanów, bo próbujesz udowodnić, że jesteś cool, ale ci to nie wychodzi.
0: O kurde, chyba przesadziłam. Jak ja mogę być taką debilką, że rodzinę obrażam? No cóż, będę musiała ich przeprosić, nie ma innego wyjścia.
5: Hej.
2: I cześć, znamy się.
5: Ty mnie nie, ale ja ciebie tak...
2: No to co chcesz?
5: Możemy się w sumie poznać, ty chyba jesteś kolegą Noah, tak?
2: Tak, nazywam się Asher i mam 21 lat.
5: Ja jestem Michelle i mam 19 lat.
2: Jesteś francuską?
5: Tak pół na pół, bo moja mama jest z francuską.
2: Umiesz mówić po francusku?
5: Tu as de très beaux yeux.
2: Toi aussi.
6: W mordę jeża.
5: Wiesz, idę się czegoś napić.
2: Jaka ona jest piękna.
9: Hej, Mera, chciałem cię prze...
0: Nie odzywaj się do mnie. Nie chcę mieć już z tobą nic wspólnego. To koniec naszej i przyjaźni, i tego dziwnego związku.
9: Myra,
0: Noah, wyraziłam się jasno, nie znamy się już i tyle.
9: Co ja narobiłem? Teraz Livia będzie się ze mnie naśmiewać.
7: Prawie koniec imprezy!
4: Josh, umówimy się na kiedyś?
8: Vic, między nami nic nie będzie, nie chcę mieć problemów z twoim bratem.
4: Co, nienawidzę go. Przysięgam, że on ci nic nie zrobi poza tym. Ty też mnie kochasz, więc nie może nam zabronić się spotykać.
8: Przepraszam, Vico.
4: Josh! Nie, ja mam dość Noaha. Ja nawet koleżanek...
9: O, pani doktor, i co z Wiktorią?
10: Na szczęście rany nie były głębokie, ale jest słaba. Straciła dużo krwi, ale właśnie zlecę przetoczenie krwi.
0: Dobrze, a czy można ją odwiedzić?
10: Tak, oczywiście, ale po jednej osobie...
0: Dobrze, dziękuję. Ja idę pierwsza.
9: Niech ci będzie.
0: Hej, Vic, jak się czujesz?
5: Słabo.
0: Dlaczego to zrobiłaś?
5: Nie chcę o tym mówić.
0: To przez Noaha?
5: Powiedziałam coś...
0: Jasne, przepraszam.
11: Dzień dobry, przyniosłam krew do przetoczenia.
0: Dobrze, proszę bardzo.
7: Podłącza kroplówkę!
11: Okej, podłączona.
4: Dziękuję.
0: Idę po kawę.
4: A Livia, mam do ciebie prośbę.
0: Tak?
4: Nie chciałabym, żeby tu Noah przychodził oki?
0: Jasne.
7: 4 dni później, gdy Wiktoria wróciła do domu.
0: Kurde, chciałabym znaleźć jakąś pracę, bo i tak się nudzę. Poszukam jakiegoś ogłoszenia. Okej, no to szukam.
7: Godzinę później.
0: Poszukają w szpitalu opiekuna medycznego? W sumie byłam w szkole policjalnej. Dobra, zgłoszę się.
7: 15 minut później.
0: Ciekawe, kto dzwoni. Halo?
5: Hejka, mogę dzisiaj do ciebie wpaść?
0: No jasne, o której będziesz?
5: Około 15:30.
0: Okej, to do zobaczenia. Pa, pa. Okej, to idę do salonu już.
9: Jak coś jadę po rodziców na lotnisko. Vico śpi.
0: Okej, jak coś, to ani słowa rodzicom o tym, co się stało.
9: No ani o tym, że robiliśmy imprezę.
0: Powiedziałeś służbie, żeby nic nie mówili?
9: Tak na spokojnie. To ja jadę.
0: A, to było urocze. Kurde, co się ze mną dzieje? Dlaczego on mi się zaczyna podobać? Oto pewnie Michelle.
5: Hejko.
0: Hej. Chodźmy usiąść. Opowiadaj, co tam u ciebie.
5: Znalazłam pracę.
0: O, świetnie, jaką?
5: Zostałam nauczycielką francuskiego.
0: O, gratuluję.
5: Skoro mowa o francuskim, to tydzień temu na imprezie, co poszłam rozmawiać z Asherem, to dowiedziałam się, że on też mówi po francusku.
0: Jak?
5: No a więc zaczęło się od tego, że gdy się przedstawialiśmy, to spytał, czy jestem francuską przez imię, więc ja powiedziałam po francusku oczywiście, że ma mega piękne oczy, a on mi odpowiedział też po francusku, że ja również.
6: Oh my gosh,
0: no i co zrobiłaś?
5: Uciekłam.
12: Z domku Didiego słyszę jakieś dziwne odgłosy, jakby płakał. Tylko dlaczego niby płacze? Ja nie mogę, co za beksa. Didi, o co ci znowu chodzi? A ty, Szarkie, dlaczego nie płaczesz? Przecież dzisiaj jest pogrzeb Brainrotu. Co, to już dzisiaj? Który dzisiaj mamy dzień? O, faktycznie, Didi, nie płacz, spokojnie. No to nie moja wina, że Brainroty już nie żyją. Taka ich wola, wiesz, każdy kiedyś umiera. No nie wiem, czy to była ich wola, że umarli akurat teraz. Didi, oni po prostu byli już starzy. Ej, chwila. O, widzę, że masz nawet kwiatki przygotowane, czadersko, Didi. No dobra, wiesz co, ja trochę zapomniałem o ich pogrzebie, ale chętnie z tobą pójdę, tylko poczekaj tu chwilę, muszę się przebrać. Didi, jak ci się podoba moje ubranie? Ale tu się przecież, Szarki, nic nie zmieniło, dalej wyglądasz tak samo. Nieprawda, zmieniłem, już wyglądam trochę inaczej. Widzisz, nie jestem upapkany, bo dzisiaj jadłem mega śniadanie. No dobra, Didi, chodź, idziemy w takim razie na te groby Braindrotów i wiesz co, im bliżej się tam zbliżamy, tym bardziej mi jest przykro. No ja nie wiem, co będę zrobić. zrobił w swoim życiu, jak nie będziesz brain rotów, to jest naprawdę przykre. Widzowie, zobaczcie na to, wszystkie brain roty są właśnie w tych grobach. Nie, bombili, guzyli, patapim, nawet jest tu cappuccino, assassino, ballerina, bombardiro, tung tung i tralalero tralala. Ja już wszystkim dajemy kwiatki na te groby, bo naprawdę ich uwielbiałem. Ja też dam tu jakieś kwiatki, żeby tu wszystko mega ładnie wyglądało, bo mi jest mega szkoda tych brain rotów. O, tutaj zostawię kwiatki w stylu bombili guzyli. On na pewno się ucieszy z tych kwiatków. Na pewno, ja też bym się ucieszył z takich kwiatków, Sharky. No dobra, w takim razie zostawiliśmy już te kwiatki i wiesz co, Didi? Przygotowały nam podobno brain roty jakiś film, tak jak wyglądały, jak się urodziły i jak wyglądały właśnie w chwili, jak trafiły do grobu, czyli były mega, ale to mega stare. Chodźmy to obejrzeć. Didi, zobacz, jak się odwaliłem na to, co zaraz właśnie obejrzymy.
13: Au, ale masz krawacik, Sharky, ładny.
12: No właśnie, widzisz? A ty jak jesteś ubrany, Didi? Masakra! Przecież będziemy oglądać właśnie brain roty. Nie no, to jest niebywałe. Dobra, muszę sobie to oczywiście powiększyć. Będziemy to oglądać. Czy ty też masz na pierwszej sekundzie? A więc, Didi, oglądamy. Zobacz, tak wyglądał tral... O nie, tak wyglądał tralalero, jak już był stary.
13: No nie, ale to było mega przykre, jak będzie wyglądała balerina cappuccina.
12: No na razie... O mój Boże, to jest przerażające, jak one strasznie wyglądają. Ej, co jest, bale... Espresso na Signora? Nawet nie wiedziałem,
13: jeszcze raz to widzę!
12: Istnieje. O Boże, Didi, jak mi ich szkoda. Oni naprawdę nie żyją. O, Bombardino Krokodilo, uwielbiam go!
13: Ja też go uwielbiam, chociaż... Ej, czemu on tak brzydko wygląda, jakby jest martwy?
12: No bo Didi, on jest martwy. Cappuccino Assassino, mój ulubiony brain rot. Nie, nie gadaj, że on też on umarł.
13: Dlaczego wszystkie brain roty umarły? Tak mi się przykro robi.
12: Lawaka Saturno Saturnita, to też jest fajny brain rot, ale niestety nie żyje, ponieważ już Didi byli mega starzy. Brympatapim! O Boże, on wygląda przerażająco, jak umarł.
13: Prawda, wygląda mega przerażająco, a zarazem najlepiej.
12: Din din din dun, ma din din din dun. O nie, siłownia, ona jest cała tutaj, zobacz, w kurzu i on też zgnił. Rafa Kaleste, ale dziwna, ej, nie znam jej w ogóle, ale ona
13: ja
12: też
13: pierwszy
12: tak
13: raz widziałem.
12: Żyje. Ej, kiedy będzie Tung Tung Sahur? Co to jest? Bribrikus, Dikus, Bombikus, ja go znam! Nie, on umarł, nie.
13: Skąd ty go znasz, Sharky?
12: Bo ja kojarzę niektóre brain roty, ale... Liri, liri, nie, nie gadaj, że on też, kocham tego słonia. O nie,
13: no niestety.
12: O, Tung Tung Sahur! Nie, czekaj, naprawdę? Tung Tung umarł? Nie, proszę, powiedzcie, że nie. Tylko nie Tung Tung Sahur! O mój Boże! O, Mateo! A Mateo kojarzysz chyba, co?
13: Nie kojarzę go w ogóle, pierwszy raz go widzę.
12: Mateo nie żyje, o mój Boże, widzowie, no i zobaczcie. O, Bombini Guzini, byliśmy na jej pogrzebie, Didi.
13: No wiem, że byliśmy na pogrzebie, o nie, wygląda jak martwy ptak.
12: No bo jest martwym ptakiem. Dobra, teraz Tracotulu de la Pelo. Oj, tego nie znam, znam tylko tego z lodówką. No i niestety, ale nie żyje, widzowie, no. Widzicie, tak kończą wszystkie brain roty, tripi, tropi. O, kojarzę. Ale on chyba był trochę chudszy niż teraz.
13: Zdecydowanie teraz nie jest chudy też.
12: No nie jest, bo widać, że tutaj zrobił. O, garamara, marabara, dan, madung, dung. Kojarzę ich, Didi, a ty?
13: Kojarzę, to jest sól i miód, to wiem.
12: No tak, ale niestety zginęli. O, co to, fruli frula. To też kojarzę, mega słodki ptaszek. I niestety nie żyje. Chyba było za ciepło na tej pustyni.
13: I nie było chyba żadnej wody.
12: Kato hipopotamo, to jest niczym trililili. O, niestety, ale bym sobie wziął tego sandałka.
13: Dlaczego ci jest potrzebny Co to jest?
12: Rino Tosterino, kocham tosty, nie! Zobacz, jaki on był uśmiechnięty i on nie żyje!
13: Rino Tosterino, mój ulubiony brain rot.
12: Co jest? Balerino Lololo?
13: Nie, no nie wierzę, to jest mega zabawne.
12: Nie, no to jest niemożliwe. Taki brain rot nie istniał przecież na 100%. Co to jest? Orangutini Ananasini. To dobra, tego znam akurat. O nie, biedny Orangutini. O, chimpanzini Bananini, lubię tego brain rota. Cześć, chimpanzini. Yeah! Tylko nie to.
13: Raczej teraz papa chimpanzini bananini.
12: O, tego znam. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta No nie, tylko nie to. Te brain roty, one naprawdę nie żyją. Widzowie, to jest chyba ostateczny koniec brain rotów. Krokodino penisini. I niestety.
13: Niestety jest martwy.
12: To teraz trick track baraboom. On chyba nie będzie. będzie martwy, co nie? O nie, tylko nie to.
13: Czarki, to każdy Brainrot będzie martwy.
12: Truly mero, truly cida. No nie, proszę, tylko nie ryba kot. O mój Boże, co to jest za filmik?
13: On jest naprawdę przykry,
12: nie.
13: Mi się smutno
12: tylko
13: robi.
12: Nie Bobrito Bandito. Tylko nie on, nie. Tylko nie Bobrito Bandito.
13: Zygnaj, przyjacielu.
12: Frigo Camelo. Proszę
13: o,
12: cię.
13: Tego znam.
12: Frigo Camelo, nie. No Frigo, proszę cię, no co ty robisz? Jak ty mogłeś to zrobić? Dobra. Nie, Blueberry Octopusy. Nie mogę tego oglądać już. Ja nie mogę. O mój Boże. Nie, nie wytrzymam. Dobra, widzowie. Obejrzmy może coś milszego, jak na przykład stare historie Brainrotów, bo to jest zbyt przykre. Didi, gdzie ty znowu mnie zabierasz?
13: Zabieram cię do kina, bo kupiłem bilety na film Bombardiro Krokodilo.
12: Nie będę szedł, to jakiś taki głupi film dla dzieci, Didi. Chyba oszalałeś. Poza tym Bombardiro Krokodilo jest do bani. Już lepszy jest Tralalelo Tralala.
13: Jakim cudem niby Tralalelo Tralala jest lepszy od Bombardino Krokodilo?
12: A no Didi, normalnie, zobacz. Tralalelo Tralala jest czaderskim rekinem, czy ty to widzisz? Kocham rekiny zresztą, a ty mnie zabierasz na jakiegoś Bombardiro Krokosrilo.
13: Ale w tym momencie tylko Bombardiro leci, to jakim cudem nie chcesz na to iść? Przecież kupiłem bilety.
12: Didi, wiesz co, to nie wiem, zaproś sobie kogoś innego, bo ja na pewno nie pójdę na Bombardiro Krokodilo. Ja spadam do domu, myślałem, że postarasz się i zabierzesz mnie na lepszy film, dara. Dobra, wracam do domku, obejrzę sobie tam coś ciekawego na YouTubie, bo tam to były jakieś dubani filmy.
13: Cieszę się, że też nie lubisz Bombardino Krokodilo, tak jak ja.
12: Ej, tralalero, tralala, co ty tu robisz? Chciałem pójść na twój film, ale wszystkie bilety były już zajęte, a ten Bombardino Krokodilo jest do bani.
13: Ja wiem, że jest do bani, też go nienawidzę i jak chcesz, to mogę ci załatwić bilet na mój film, ale to kiedy indziej.
12: No dobra, chcę taki film. No dobra, to chcę w takim razie taki bilet. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo ja cię najbardziej lubię.
13: Radzę ci lepiej zwiewać szybko do domku, bo gdzieś tutaj jest Bombardino Krokodilo, widziałem go.
12: A szybko muszę uciekać, on tu gdzieś na pewno jest. A! Bombardino Krokodilo, co ty tu robisz?
14: Jakim cudem ci się nie podoba mój film? Dlaczego wolisz tralalero tralala ode mnie?
12: No bo ja kocham rekiny, nie lubię takich krokodyli, znaczy się. Proszę, nie strzelaj!
14: Będę strzelał, dopóki nie pójdziesz na mój film do kina.
12: Ała, dobra, proszę, przepraszam cię, Bombardino Krokodilo. Pójdę na twój film, obejrzę go w całości.
14: No ja myślę, czekam na to, aż przyjdziesz i mi powiesz, jak było.
12: Dobra, w takim razie już idę na ten film. Ale się, widzowie, wpakowałem. Muszę jak najszybciej pójść i obejrzeć Bombardino Krokodilo. Dobra, Didi, miałeś rację. Obejrzyjmy to Bombardino Krokodilo.
13: Mówiłem od razu, żebyśmy to obejrzeli, przecież to jest super randzki film.
12: No, Didi, powiedzmy. No może się jednak do tego przekonam. To nie tak, że Bombardino Krokodilo chciał nam wysadzić domek.
13: Co, jak to Bombardino Krokodilo chciał nam wysadzić domek? Wiem od razu, żebyśmy szli na ten film. To twoja wina.
12: No, ale nie wysadzi, chyba że to obejrzę. Dobra, Didi, nie ma co zwlekać. Po prostu to puszczam. O, to będzie czaderskie. Uuu, jakie piękne niebo. I co robi ten ziomek?
13: No chyba się będzie teraz zawijał do domu, bo pada deszcz.
12: A, faktycznie, też bym nie chciał. Ej, cześć, czy ten ziomek to Bombardino Krokodilo?
13: Ej, możliwe w takim razie to jest... Ej, człowiek zostanie samolotem?
12: Nie, no to chyba niemożliwe, Didi, bo to by było naprawdę już dziwne. Ale ma czaderskie okulary, ja też bym takie chciał.
13: Ja bym chciał wiedzieć, gdzie on na wakacje leci w takim razie i kiedy zostanie tym Bombardino Krokodilo.
12: A może on, Didi, nie zostanie? Może ten film to w ogóle nie jest o Bombardino Krokodilo.
13: Ej! Tam jest krokodyl!
12: Didi, ja chyba bym oszalał, jakbym miał lecieć z krokodylem. A co jak on by wyszedł i nagle, nie wiem, chciał mnie zjeść?
13: Ja naprawdę bym chciał polecieć z takim krokodylem na pacę.
12: Didi, ty chyba za bardzo lubisz Bombardino Krokodilo. Ja jakoś za nim nie przepadam w szczególności.
13: Nic dziwnego, jak masz piżamę w rekina, no to nie dziwię się.
12: Ej, coś wybuchło! Co to jest za toksyna? Trochę się czuję, jakbym oglądał Infected Sky.
13: No bo to chyba będzie
15: LTT podobne... LTTstore.pl. Źródło rzetelnych informacji.
16: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News. Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News. Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News. Czas na reklamy.
17: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
18: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
19: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
20: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7 tysięcy złotych tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
21: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
22: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad 1 milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
1: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
22: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
2: Zarejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
1: Orlen wraz z Państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
2: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
3: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
23: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek, to jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy Ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
24: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing, ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
25: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się. Oferta jest ograniczona czasowo.
26: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
4: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
6: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona. Nie zwlekaj, sprawdź teraz.
7: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i bach. Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
8: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
9: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch. Das Angebot ist echt limitiert.
10: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj ice fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz, trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
11: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację, włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się i teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank PKO i zobaczcie. SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
27: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
28: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. zdobądź swój bonus 50 zł.
0: 30 zł za rejestrację, 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
5: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
12: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
13: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz koszt.
14: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają ci na start bonus powitalne 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz, nie przegap okazji.
15: Grasz w moją nową grę?
16: Nie.
15: Cholera, grasz w moją nową grę?
16: Tak, oczywiście.
15: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
16: Szkoła zaraz się zacznie.
15: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
16: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
17: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
18: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji.
29: Zrobić na nim około to 10 tysięcy.
17: A co z toba snu?
30: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
31: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
17: Ile zainwestowałeś?
31: 50 euro.
17: Daję ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
32: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
33: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
34: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
35: ...panymi wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
36: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem, masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę, obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
1: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę, dawaj. Jest, ura, 11500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem, naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno, najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
2: Ile zarabiasz miesięcznie?
3: 50 tysięcy złotych.
2: Naprawdę, jak to możliwe?
3: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
4: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparła.
6: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
7: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
6: A jak byś je pomnożył?
7: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
6: Jak w ogóle grasz?
7: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak. Kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
6: Od czego zaczynasz?
7: Od małych stawek, 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
6: A potem?
7: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
6: I jak idą wygrane?
7: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
6: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
7: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
8: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
9: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
10: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
19: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
20: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
21: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
22: Grasz.
23: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
24: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
25: Небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
26: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
37: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
0: Wasz akaunt получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
5: Если вы как-то упустили этот момент, проебались, я еще раз повторю, WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
11: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
12: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
13: Koniec reklam.